Tovente tahata i comun bireta je pia pia mano peve. Kavim bitere se anio petein. Tahe kare inde juru.